Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Dzisiaj już oficjalnie możemy ją przywitać, możemy przywitać jesień.
1: A możemy jej powiedzieć, żeby wyszła?
0: Możemy jej powiedzieć też inne słowa, ale nie możemy tego puścić na antenie.
2: Ale na pewno możemy przywitać was i od razu pytamy, jaka praca nie śpi, ekipa, dajcie znać, niech się pozdrowią kierowcy z piekarzami,
0: betoniarzami,
2: florystami, żołnierzami,
0: skutnicy.
2: Napisz, jaka praca nie śpi, co robisz i jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: A tak naprawdę to chcemy, żebyś nam nagrał głosówkę, bo chcemy się z wami usłyszeć o poranku, bo jesteśmy z was mega dumni, że jesteście od samego rana na nogach i że my wam możemy w tym porannym zawodzie towarzyszyć.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, gdzie pracujesz i dlaczego nie śpisz o tej porze.

0: Niby przyszła jesień, niby nie wszyscy ją chcą, ale za to jakie numery nam przyniosła nowa Lost Frequencies, jego para i w RMF Max jeszcze przed 600 dla nas.
1: Jeszcze jedna głupia sprawa, już muszę wam powiedzieć, bo się kończy wrzesień, nie? A mi zostało za dużo wejść na siłownię w miesiącu.
0: No, i co teraz?
1: No nie wiem, no jest, zostało chyba 7 dni do końca, ja mam 8 wejść, także...
2: Ale pewnie jak kupowałeś tę kartę, nie? To oczywiście nie, no 8 wejść to pewnie za mało, zobaczymy, no.
1: Ale byłem na siłowni.
0: No tak, byłeś myślami, to najważniejsze na tej siłowni.
1: Myślami byłem na siłowni, no.

0: Co można powiedzieć, kiedy leci tak dobra Rihanna SM w RMF Max od rana? Wstawaj, nie udawaj.
1: Już za chwilę będziemy się wszyscy witali, będziemy się wszyscy poznawali, bo czas rozwiązać naszą zabawę. Jaka praca nie śpi o tej porze, ale najpierw rozwiążmy najważniejsze informacje poranne.
2: Tak jest, będzie flash przy tej okazji. Prognoza pogody to wszystko dla was już teraz punktualnie o 6 w RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Dbamy o to, by mieszkańcy stolicy byli dobrze poinformowani. W warszawskim Ursusie może zabraknąć ciepłej wody. Trwają modernizacje sieci ciepłowniczej przy ulicy Ryżowej. Od przyszłego poniedziałku do środy 406 budynków zostanie pozbawionych dostaw. Utrudnienia mogą występować od 8 rano do godziny 20:30. Obywatel Chin sfotografował stanowiska kontroli paszportowej na warszawskim lotnisku. Zgarnął mandat i był zmuszony usunąć fotki. Przypomnijmy, że na kabinach są oznaczenia informujące o zakazie. Mężczyźnie pozwolono jednak na kontynuowanie podróży.
4: Słuchacie RMF Max.
3: 2 miliony złotych dla 4 stołecznych szkół. Pieniądze pochodzące z funduszy europejskich wesprą rozwój edukacji. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie korzystania z placówek uczniom ze szczególnymi potrzebami.
5: Rzeczy, które będziemy robili w ramach tego projektu, to są takie elementy poprawiające dostępność, jak na przykład budowa wind, podjazdów, odpowiednich sanitariatów dla osób z niepełnosprawnością. To jest kwestia tyflomap, czyli tych oznaczeń dla osób niedowidzących. To jest kwestia ogrodu sensorycznego w jednej ze szkół, czy takich różnych drobnych udogodnień, typu na przykład strefy akustyczne, które sprawiają, że osoby, które mają specjalne potrzeby, będą miały lepiej dostosowane budynek do swoich potrzeb.
3: Tyle sekretarz Warszawy Maciej Fijałkowski. A my polecamy fajną ekspozycję. To wystawa towarzysząca otwarciu nowych budynków orkiestry na warszawskiej Pradze. Znajdzie się tam niepublikowane dotąd archiwa i pamiątki. Na tym jednak nie koniec. Na co w takim razie jeszcze warto zwrócić uwagę, odwiedzając kompleks orkiestry przy ulicy Grochowskiej?
6: Mamy takie prace, jak na przykład obraz Tymka Borowskiego, który jest portretem Symfonii Warszawy, stworzony specjalnie do tego budynku. Abstrakcyjny obraz, który został powiększony 20-krotnie i jego fragmenty znajdują się w sufitach pomieszczeń. Można właśnie zobaczyć najpierw we fragmentach, później też w całości. Tutaj prezentujemy go w auli i on będzie stałym elementem wyposażenia tego budynku, będzie tutaj jakby na stałe zdobił te wnętrze.
3: Zapraszała kuratorka wystawy towarzyszącej festiwalowi Symfonia Warszawia, nowe otwarcie, Aleksandra Kędziorek.
4: Słuchacie RMF Max.
3: Uwaga fani gier komputerowych. W piątek premiera popularnej gry komputerowej z udziałem stadionu Legii przy Łazienkowskiej.
7: EA Sports FC w nowym wydaniu w tegorocznej odsłonie gry. Pierwszy polski stadion w tej grze zadebiutuje wśród 140 stadionów, które są w tej chwili dostępne. Kilka nowych dochodzi w tym roku, między innymi Emirates, stadion Arsenalu, stadion AS Monaco, Ipswich. Kilka dosłownie nowych stadionów, w tym stadion miejski Legii Warszawa dołączy do gry.
3: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa. Rozmawiał z nim oczywiście nasz reporter.
1: 2 minuty po godzinie 6:00. Dzisiaj w kalendarzu jest, który to dzisiaj jest? 23 września i sobie wyliczyliśmy właśnie, że 99 dni pozostało do końca roku.
8: Także jak ktoś czekał na studiówkę, to już jest późno.
1: No, a my byliśmy tak leniwi przy okazji, żeby wam to przekazać i tak to odkładaliśmy, że...
8: jeden dzień. Wtedy w tamtą, ale jesteśmy z wami cały czas.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest poranek w RMF Max. Filip Kliber,
8: Mateusz Marek,
1: Karola Kowalska. Chodź, to już możesz, bo Dracula jest.

0: Tak właśnie brzmi pierwszy dzień jesieni. 9 minut po godzinie 6 z Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A my pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. Jest sporo takich ludzi i są z tego dumni. I bardzo dobrze, my właśnie wszystkich zbieramy na antenie RMF Max, żeby się poznali.
4: Let's go.
5: Siemaneczko wszystkim. No kto może nie spać o tej godzinie? Tylko piekarze. Wszystkiego dla was co najlepsze w pierwszym dniu jesieni i najsmaczniejszego śniadanka, bułeczek i chlebka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Najlepsza informacja od piekarzy jest taka, dostaliśmy ją poza anteną, że to już jest sezon na co?
3: Ja,
4: na cynamonki!
3: Nareszcie!
6: Dzień dobry i cześć wam wszystkim. No ja nie śpię o tej porze, bo pracuję na produkcji. Tworzymy routery do internetu.
3: Kurczę, na trzy zmiany produkować routery, to ile jest tego internetu na świecie, że to trzeba tyle ogarnąć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Gdzie się piekarz spotka z routermajstrem, jak nie na antenie RMF Max?
0: Tylko tutaj, tylko u nas, tylko kochaj mnie, to Zalia w RMF Max.

0: Ale to jest nuta, to jest Robin Schulz w RMF Max, 16 minut po godzinie 6 i będzie tego więcej, zostańcie po to koniecznie z RMF Max.
1: No i słuchajcie, producent tego leku takiego na otyłość, na pomaganie Ozempiku stracił pozycję lidera, jest teraz tych leków dużo więcej, jest dużo większa konkurencja, no ale za to szykuje lek na łysienie.
0: Ten sam producent.
1: Wyobraźcie sobie.
2: Tak, tak. To jak tak dalej pójdzie, to znajdą coś skutecznego na przetłuszczone włosy. Może.
1: A to nie jest po prostu szampon? Chociaż nie, ja jestem łysy, to nie wiem. Reklama.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: I po reklamie.

0: jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no, no, no.
1: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
2: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jako się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar Sym wlatuje.

0: Colors i Prima Donna, nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. Dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę bardzo.
1: No teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, a ja już wiem co.
1: To już mówimy, co tak, powiedzieliście. No, już.
2: Schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: No, w dyni? Nie!
1: Ale była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są dwie same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć, nie?
4: Ale uwaga,
0: poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: Oh, I feel you, bro. Okay. Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu, moi drodzy. Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy. To jest Narcotic Trust. I Like It w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu. No i zaczęliśmy sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
4: wyjechać
3: nie robić
4: zamiast
3: nic.
4: Robić święta.
5: No ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
0: Tak,
5: no.
0: A potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
3: To powinno być zresztą rozplątane rok temu. Tak. No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci, i nikt się już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, no, no, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy wam o tym przypomnieć.
1: Ale wczoraj złoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra, to jest najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za dwa dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Sekundy.
6: Siódma jest na zegarze. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinga Nyka z nami, dzień dobry.
7: Dzień dobry, jesienne, poranne. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
8: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
7: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy, przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
9: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
10: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok.
9: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż dwóch etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
7: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
11: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszą grania.
7: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
12: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
13: A co jest pięknego w jesieni?
12: Wszystko.
7: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.
14: Jest start, jest meta.
4: Flash sportowy w RMF Max.
7: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w dwóch pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W trzecim Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
15: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i... No i przełamaliśmy.
7: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: Pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć. Wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: To jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
3: To jest bardzo dobre pytanie, postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
1: Dzisiejsza kategoria.
2: Język polski.
0: Ale to powiedział.
3: Profesor Mateusz powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
3: A wysyłacie tak, tam, gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I do zgarnięcia jest stuwa kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano.
5: Siema, cześć, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola.
3: Karola, elegancko,
0: super,
3: to
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
3: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj.
6: Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
4: Wsówka, tak?
3: No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez otwarte.
6: Dokładnie.
3: Yes! Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
6: Ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
0: Poczekaj, liczę.
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
6: Dokładnie
4: tak. Yes!
3: Super.
4: No, Piotrek, ty to Piotrek pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantynoczapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki, wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

0: Sylwia Bampa w RMF Max, 18 minut po godzinie 7. Wiemy, piszecie, że chcielibyście jeszcze raz zabawę do tablicy, proszę. Jutro kolejna okazja do zgarnięcia stówka. Bądźcie z RMF Max, słuchajcie nas tuż po 7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: W dobry nastrój wprawia Black Eyed Peas 2 minuty już przed godziną w 7:30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Najważniejsze informacje, zanim się wjedzie do pracy. Egipski piłkarz z brytyjskiej ligi, czyli Mohamed Salah, stworzył w Turcji absolutnie nową atrakcję, jeżeli chodzi o turystykę. Usiadł sobie chłop na skalę, tam sobie zrobił zdjęcie, wrzucił je na Instagrama i teraz ludzie po prostu ustawiają się w pielgrzymkach, ustawiają się w kolejkach.
4: Do kamienia?
3: Tak, żeby zrobić sobie na tym samym kamieniu zdjęcie. Niektórzy nawet całują, rozumiesz to? Niektórzy całują te skałę. No.
4: To jest dobry piłkarz.
3: No, bardzo dobry piłkarz. To jest jeden z lepszych na świecie, nie?
4: A to fajnie, to może nasi piłkarze powinni mieć sesję, nie wiem, w lesie albo w czytelni.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: W sumie ja bym zrobił sobie zdjęcie z takim drzewem, na którym usiadł szczęsny, nie?
4: Tak, super.
3: No,
0: a to coś daje? Jakąś supermoc? Czy co? O co chodzi?
3: Tak, zamienia się w drewno. Gips i go... Ale możesz na wystąpieniu w przedszkolu wystąpić, nie?
0: Albo na meczu reprezentacji.

0: Jak Axwell zagra, to aż się chce do roboty iść. 7:38 w RMF Max, to jest poranek, dzięki któremu wstaje wam się i żyje wam się lepiej przy okazji.
1: No i takie mamy też informacje. Skarbówka. Sprzedaje samochody za grosze. To takie, które zostały skonfiskowane, które przeszły na skarb państwa.
2: Ale teraz można ile trzeba zapłacić?
1: Są bardzo różne. Nawet wystarczy kilka stówek. Co prawda to z jakiegoś Golfa z 2002 roku, ale naprawdę można bardzo tanio ogarnąć.
0: Znaczy to nie jest jakiś lewy, nie? Normalnie data państwowe załatwia.
2: No. No i tak przy okazji to też jest jedyna rzecz, jaką możesz mieć od skarbówki, która może cię ucieszyć.
3: 'Ciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48 maratonu warszawskiego, zaprasza na plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ale to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Ale Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy złotych brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: I po reklamie.

0: No i tak jest ekipa, której potrzebujemy wszyscy o poranku, czyli bracia Kacperczyk i Mrozów RMF Max jeszcze przed 8.
1: Przenosimy się do samiuszkich Tater, hej? Tatrzański Park Narodowy. W minione wakacje odwiedziło ponad 2 miliony. Wow. 2 miliony turystów i to jest absolutny rekord wszechczasów. No. Tylu turystów jeszcze nie było.
2: No, ja wiem, oni jeszcze do dzisiaj stoją w kolejce.
0: No ale przynajmniej dzięki temu podobno wyprzedały się w końcu zapasy magnesów, wiecie, tych zakopane 2024.
2: W końcu.

0: The Colors i Italo Disco przynoszą nam trochę słońca w ten pierwszy jesienny dzień. 5 minut do godziny 8 pozostało.
1: No właśnie, a za nami równo noc jesienna, czyli od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa.
2: No ale to, przepraszam bardzo, to nie powinno działać tak, że jak jest dzień krótszy, no, to no, my krócej chodzimy do pracy?
1: Tak, coś tak, tak, tak, no coś takiego. Oczywiście, że tak.
0: Ja w ogóle teraz to czuję, że tak się wyśpię, że to będzie równo noc, ale przez G, nie?
1: No to byle tak, słuchajcie, do marca, to już tuż, tuż. Tuż, tuż też do 8 za 5 minut flash i prognoza pogody.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
8: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
17: I po reklamie.

0: ever.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Sylwia.
3: We are the Swedish House Mafia.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Tu RMF Max, tu najważniejsze informacje, flash, sport i pogoda i oczywiście Kinga Nyga za mikrofonem. Hej, dzień dobry.
7: Oczywiście jestem. Wojskowe samoloty ponownie na polskim niebie w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. To działania prewencyjne, podkreślają wojskowi. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po przerwie wróciły dosłownie przed chwilą do normalnej pracy. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wciąż jest tematem rozmów. Dyskusje toczą się przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ. Szef polskiej dyplomacji nie ukrywa, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie.
8: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
7: Mówił Radosław Sikorski. Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
9: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
7: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały za to akademiki, nawet o 18%.
9: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
7: Mówił Jarosław Sadowski z Rękomatu. Studenci liczą teraz koszty najmu, a my sprawdzimy, ile wcześniej wydaliśmy na wakacyjny relaks. Nowe dane pokazują, że Polacy chętnie inwestowali w odpoczynek, słońce i wakacyjne przyjemności. Na letni urlop średnio wydaliśmy 3,5 tysiąca złotych za osobę. To o 150 złotych więcej niż rok temu.
10: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive, ponad 82%. Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Grecja i Egipt.
7: Dlatego, dlaczego wybieramy właśnie te kierunki?
10: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem all inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
7: Mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
5: Ale ten pan miał piękny głos. Czy może dołączyć do poranka RMF Max?
7: Jestem za.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Dlaczego tylko dziewczyny były za? Dobra, sport. Trwa zgrupowanie piłkarskie kadry Polski przed 4 meczami w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Polacy po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek.
11: Myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuacje, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
7: Ocenia Robert Lewandowski pierwszy mecz w piątek, a kapitan zapewnił też, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w kadrze. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, mówił Lewandowski na konferencji. Ukraińska tenisistka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Maji Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze.

0: Mamy jesień, no i to widać, i to czuć. Dzisiaj sporo chmur, parasole przydadzą się na pewno mieszkańcom północnego wschodu, ale w wielu regionach może pokropić. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie, Szczecin, Gorzów, Wrocław, tutaj 17-18 stopni bez deszczu i ze sporą ilością przejaśnień.
1: Dobrze, potwierdźmy to oficjalnie, komisyjnie. Jest jesień, prawda?
2: Tak.
1: No dobrze, no to w takim razie po ósmej my odpalamy jesienne bingo w RMF Max.
3: Przygotujcie sobie coś, co wam się kojarzy z jesienią, do skreślenia.
1: Będziemy się razem bawić, zostańcie koniecznie z RMF Max, a żeby było trochę cieplej, chociaż odrobinę. To mamy dla was gorące hity na maksa. Kygo i Take Me Back już teraz prawie 5 minut po 8.

0: Robimy tak, żeby dobrze, najlepiej na świecie jechało się wam do pracy. To Agnes w RMF Max, 11 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: I słuchajcie, czekajcie, dobrze to jest, oni się nie pomylili? Dzisiaj jest do wygrania 23 tysiące złotych, to jest...
3: No
2: prawda?
3: Tak napisali przecież na mnie, no to chyba
2: 1000 złotych za odebranie telefonu,
0: no to tak,
2: jak
0: to
2: do ciebie
0: super,
2: zadzwonimy.
0: To jest codzienność w RMF
2: Max. Ale główna nagroda 23 tysiące złotych?
3: Ja nie wiem, wow. Możemy w ogóle o tym powiedzieć?
2: No lecimy w tym, grubo, urodzinowy deszcz nagród, dzisiaj do zgarnięcia 23 tysiące złotych koła, mówiąc potocznie.
3: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać dzisiaj, to nie czekaj dłużej z SMS-em. Weź teraz telefon do ręki, wpisz sobie w wiadomości Max, wyślij to na numer 7327, zapłacisz 3,69, ale chłopie, ale dziewczyno, grasz o 23 tysiące złotych.
0: Co więcej, każde zgłoszenie bierze udział nie w jednym, a w dwóch losowaniach, tym dzisiejszym i piątkowym, więc to jest podwójna okazja na 23 tysiące złotych.
2: No albo sprawdź sobie super bonusy na rmfmax.pl, no.
3: Także mordeczko, umówmy się. Teraz wchodzisz na rmfmax.pl albo wysyłasz SMS-a Max na 7327, słuchasz sobie hitów na Maxa i czekasz na telefon od RMF Max.

0: Ej, ej, Micikko, to DJ Godża.
1: A, dobry numer, RMF Max oczywiście.
2: Nie byłby tak dobry bez Mateusza Marka. Mm-hmm. To jest RMF Max, to jest poranek Wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Turizm, czyli taka turystyka babciowa.
3: W sensie, jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przechodzą pod oknem, tak? To chodzi?
2: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
3: O, fajne.
1: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu akurat dostawy?
3: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię, rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
1: O, fajne,
3: bujasz się w fotelu, fajne to jest, no.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max za chwilę, to Avicii.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
3: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy z tym.
0: Super.
2: Dobra, gotowi? Ja zaczynam pierwszy. Płaszcz.
3: Okej, okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
2: Kocyk.
3: Kakao z pianką.
0: Kalosze.
2: All inclusive w Turcji.
3: No co? Dobra. Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
2: Świeczki. To dobra, już sobie zapisałem, nie? Dobra, no świeczki, teraz ty.
3: Tak, bigos.
2: Czemu bigos?
3: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
2: Katarek.
3: Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
2: Szalik.
3: Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
2: Nie mam nic więcej.
3: Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
2: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
2: Zawsze Karola musi wygrać.
3: Ale jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze.

0: szóstym porankiem. Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.

0: Na polskie to będzie?
1: No,
0: jakieś 400 tysięcy
1: złotych. Tyle, ile jest, no dokładnie. No.
2: A nie, to chyba teraz to ja będę startował. Teraz tak.
0: Ale która? Pokojowa literacka?
2: Nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl. Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Villaport.pl.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola, Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: I po reklamie.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Uwielbiamy słyszeć go o poranku. Somber, my body isn't ready. To jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kto by się wybrał w taką podróż? Jest do odwiedzenia 220 portów, 371 dni, czyli szybko szacując ponad rok. To jest najdłuższy rejs świata luksusowym statkiem Regatta, który jest teraz tak płynie. Jest ogromny, ogromny, luksusowy. Ma baseny na dachu, ma wariactwo.
4: Super, super.
0: A to tam są tylko tacy ludzie, co pracują zdalnie?
3: Chyba tak.
4: Ja tylko mam nadzieję, że oni zatankowali na zapas, nie odrobinę wcześniej.

0: 8.56 w RMF Max. To oznacza, że 4 minuty pozostały do 9. Ja szybko liczę. A to oznacza, że punktualnie już za chwilę będzie flash i prognoza pogody u nas. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama.
2: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Warszawa 95 i 8 FM.
20: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry. Flesz o 9 otwierają najnowsze doniesienia o sytuacji na polskim niebie. Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływają informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na jego kraj. Taką informację podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
21: Słuchacie RMF Max.
20: A teraz dobra wiadomość dla studentów, którzy zamierzają przeprowadzić się do Warszawy. Ceny mieszkań w ciągu roku prawie nie drgnęły. W Warszawie funkcjonuje 11 akademików uczelni publicznych. Tam ceny wahają się od około 410 zł do 1560. Ceny w akademikach prywatnych zaczynają się od około 1800 zł miesięcznie i mogą przekraczać 3000 zł. Miasto bierze się za dziki. Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę umożliwiającą uśmiercanie zwierząt, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. W Warszawie w ostatnim czasie dochodziło do ataków na ludzi. Do końca lipca odebrano 14,5 tysiąca zgłoszeń obecności tych zwierząt w stolicy, a incydentów z ich udziałem było 159.
22: No, przyjęliśmy uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka.
20: A o tym wszystkim mówi Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. My do tego ważnego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem warszawiacy. pracy. Jeżeli lubicie zwierzaki, no to znów będziecie mogli je poznać, no szczególnie te ze schroniska. Wraca akcja Adoptuj Warszawiaka w Parku Praskim. Schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców na kolejną w tym roku edycję. To w niedzielę 27 września w godzinach od 11 do 15 w Parku Praskim. Wstęp oczywiście jest wolny. Podczas akcji będzie można spotkać podopiecznych schroniska na Paluchu i ich opiekunów. Możecie też bezpłatnie skorzystać z możliwości zaczipowania psów wraz z rejestracją w bazie Safe Animal. To od 11 do 15, no i warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie i dowód osobisty. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 10, a teraz najnowsze informacje od synoptyków.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
20: Za oknami w Warszawie dziś taka pogodowa mieszanka, jest szansa na rozpogodzenie, twierdzą specy od meteo, natomiast chmur też będzie sporo, no i one od czasu do czasu mogą przynosić jakieś takie przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, no to ten wiatr może momentami trochę nam uprzykrzać życie, on będzie wiał umiarkowanie, chwilami nieco silniej. Biometr niekorzystny, więc jeżeli czujecie się trochę gorzej, no to jest tego konkretny powód, a nawet dwa, bo ciśnienie leci w dół.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
2: O, tyle mam energii po poranku. Ale było.
3: Ale to będzie jesień. Dobrze, że zaczęliście tę jesień właśnie z RMF Max. 4 minuty po 9:00, wstawaj nie udawaj, mówi do widzenia. Filip Kliber,
8: Karola Kowalska,
19: Mateusz Marek.
3: Ale spokojnie, Tempercity jest, nie?
19: Sorry, się darłem. Przegiełem, nie? Przegiełem?
8: Już z tobą nie rozmawiamy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
4: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki.
8: Zapraszamy 25 września od 17 do 23.
7: Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
9: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
10: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
11: I po reklamie.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

hity na maksa, idealne na pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Polecamy się z RMF Max Warszawą i z Kłeba na Fide i z Darią Zawiałow. Również plota głosi, że słonie były widziane w centrum Warszawy. Jedne były małe, inne miały po 5 metrów. Mój TikTok był nimi absolutnie zalany i okazało się, że to tylko część kampanii społecznej. Kojarzycie to piękne określenie, że coś jest słoniem w pokoju, czyli wszyscy to widzą i wiedzą, ale komuś specjalnie się jakoś nie pędzi do tego, żeby o tym porozmawiać. Tymczasem czekamy na wasze plotki, plotunie, ploteczki. Najdziwniejsza plota, która krążyła u was w pracy, w szkole albo na osiedlu. No, szerokie spektrum. Facebook RMF Max w komentarzach do waszej dyspozycji, a jesienne gadżety RMF Max też na pewno znajdę.

0: Anima w RMF Max.
1: No i zwierzę się odezwało. Bestia przebudzona. Bestia fajnych pieniędzy do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max.
0: Wiecie ile dzisiaj można zgarnąć za wysłanie już jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69? No 23 tysiące złotych, słyszeliście, prawda? Ile? 23 tysiące złotych. Dzisiaj jeszcze do zgarnięcia. Ja się uśmiecham tylko i wyłącznie z tego powodu, bo ja już wyobrażam sobie wasze szczęśliwe twarze, które patrzą na swoje konto. No i cyk, proszę bardzo, 23 tysiące złotych więcej, no to wtedy człowiek naprawdę może zaryczyć się ze szczęścia. Ale uwaga, na tym nie koniec. Jelenie mają swoje rykowisko.

0: A my w RMF Max przed 10:00 mamy rundę bonusową, a to oznacza, że każdy wysłany SMS z hasłem Max pod 7327 mnożymy już 1600 razy, a to sporo większa szansa na 23 tysiące i to jeszcze dzisiaj. Wbijaj szybciutko, póki runda bonusowa trwa, z hasłem Max pod 7327. Do dzieła! RMF
1: Max. Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
14: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
15: Alle to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Alle Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl. I po reklamie.
16: Z tej strony Krzywu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
20: Cześć, tu Natalia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Za oknami w Warszawie dziś taka pogodowa mieszanka. Jest szansa na rozpogodzenie, twierdzą specy od meteo. Natomiast chmur też będzie sporo. No i one od czasu do czasu mogą przynosić jakieś takie przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, no to ten wiatr może momentami trochę nam uprzykrzać życie. On będzie wiał umiarkowanie, chwilami nieco silniej. Biometr niekorzystny, więc jeżeli czujecie się trochę gorzej, no to jest tego konkretny powód, a nawet dwa, bo ciśnienie leci w dół.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: RMF Max.
3: RMF Max, Warszawa.

Turn the Lights Off. Brzmi jak dzika, to jednak najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Warszawa. Z rzeczy ważnych dla fanów piłki, a dla całej reszty info raczej by się nie pchać na most Poniatowskiego. Kiedy w najbliższy piątek, bo reprezentacja Polski wraca do gry o punkty, starcie z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się punktualnie od 20:45, czyli piłkarskie emocje dla jednych, a dla drugich emocje, ale na objeździe jeszcze w piątek, ludzie w Warszawie. Tymczasem emocje to też były wczoraj. Early Birdsy, tak zwane, na m.in. koncert tej Impali, który usłyszymy już w przyszłym roku, poszły, a to oznacza jedno, będzie tylko drożej. Na Open Air Festival 2027.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
9: Gotowy.
8: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to?
9: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
8: I to jest doskonała odpowiedź.
10: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
11: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Kaśka, szef oszalał.
14: Co się stało?
13: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
14: Nie oszalał. On wie.
13: Co wie?
14: Że terminy w Mokolow rozchodzą się błyskawicznie. Mokolow to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola, Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
19: Hey, this is Imagine Dragons.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Warszawa 95 i 8 FM.
24: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Arturka usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
25: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki BibiTrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw.
24: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Słuchacie RMF Max.
24: 2,5 miliona litrów wody z miejskich basenów dostało drugie życie. Niebezpieczna dla środowiska woda posłużyła do umycia dróg i torowisk.
1: Właśnie zakończyliśmy już 7. edycję ekoakcji, podczas której woda z warszawskich pływalni trafia do pojazdów służb oczyszczania i wykorzystujemy ją do sprzątania ulic i torowisk. Tego lata udało się odzyskać 2,5 miliona litrów wody, a w ciągu wszystkich 7 edycji akcji to aż 16,5 miliona litrów.
24: Mówiła nam Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Rowerzyści o poranku opanowali most Poniatowskiego. Wspólny przejazd cyklistów miał zwrócić uwagę na problematyczny od lat przejazd przez tę przeprawę na dwóch kółkach.
2: No, to kontrola prędkości sporo tam zmieniła. Pomysłów było też dużo. Niektóre to były takie klasyczne obietnice bez pokrycia, które prawdopodobnie przed wyborami samorządowymi były przez różnych kandydatów na różne stanowiska tak rzucane tylko po to, żeby się jakoś tam wypromować, tak? Natomiast najlepsze po prostu byłoby przeznaczenie południowej części tego mostu, jednego pasa na dwukierunkową drogę dla rowerów. Kto wie, czy jest sens utrzymywania możliwości zjazdu na Wisłostradę, bo to też generuje bardzo duży ruch.
24: To był Marek Smyk z Zielonego Mazowsza. To już koniec lata, mamy astronomiczną jesień, noce będą coraz dłuższe, dni krótsze. Sprawdzamy, co ciekawego o ostatnim tygodniu września mówią specy od pogody, bo ostatnio za oknami kiepsko, choć dziś jest odrobinę lepiej. Maks do 15 kresek powyżej zera i mogą pojawić się rozpogodzenia w Warszawie. No a jak w takim razie na pogodowych mapach prezentuje się weekend?
3: Ostatni weekend września może jednak przynieść napływ nieco cieplejszego powietrza i pogoda poprawi się, a temperatura maksymalna w stolicy może wzrosnąć do około 20-21 stopni.
24: A o tym wszystkim mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o godzinie 11. No i będziemy mówili między innymi o czerwonym świetle dla dzików. W Warszawie radni przyjęli uchwałę w sprawie ograniczenia populacji tych zwierząt.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
24: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka. Na niebie mogą się pojawiać na szczęście słoneczne przebłyski. No i to jest ta dobra informacja, bo rzeczywiście gdzieś tam tych rozpogodzeń będzie dziś sporo, no ale pojawią się także ciemne chmury i z tych chmur nawet może delikatnie popadać. No cóż, do końca dnia właściwie trzeba spodziewać się wszystkiego. Na termometrach maksymalnie tak do 15 kreski z plusem. Umiarkowanie dziś wieje, chwilami może powiać nieco silniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
19: Hejo, hejo, już chwilę po 10:00. Tak czytam, że ze wszystkich pór roku jesień oferuje człowiekowi najwięcej i prosi o mniej. No i szefie, nie mogłoby być tak w robocie, w najlepszym programie, do słuchania w pracy też. Przynajmniej jesteśmy w tym razem. Gary Jędzińska, cześć ponownie.

Ostatni dzień lata. No, czyli prawie pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Niech to będzie o waszym dniu dzisiaj w najlepszym programie do słuchania w pracy wyśpiewane prosto od Gipsa, Igo i For Money w hitach na maksa. Jeżeli chcecie sobie przedłużyć lato, to całkiem niezłym pomysłem jest sięgnięcie po nową płytę Mroza, a smaczki i smaczunie z tej płyty zdradził nam w najnowszej próbie mikrofonu, która dzisiaj punktualnie od 18 pojawi się na YouTubie RMF Max. Mroziary, macie po co słuchać.

0: Reklama.
1: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
18: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Warszawa 95 i 8 FM.

Gdyby dowolny weekend w Warszawie był jednym hitem na maksa, to z pewnością Ring My Bell od Maty i Age'a, również na antenie RMF Max Warszawa. Tymczasem warszawskie jesieniary, dajcie głośniej, bo dyniowe pole jest już dostępne. Ba, dyniowe Eldorado, gdzie uwaga, mamy zamek, który jasne jest twierdzą dyniową do zdobycia, ale jest również samolot Dynia Airlines. I ja coś czuję, że jedyna podróż, jaką pokonają tam wszystkie pyszności, które są dostępne na miejscu w postaci zupy dyniowej, cynamonek czy pumpkin spice latte, polecą wprost do mojego żołądka. Otwarte w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 12 do 17. Warto zapamiętać. How?

0: Ej, co ty tak pracujesz? No co ty się tak stresujesz? No po co się tak przejmujesz? To twoja firma? No to zadbaj o siebie. Raz w życiu pomyśl tylko i wyłącznie o sobie. Wystarczy kliknąć na rmfmax.pl albo pod palcem wpisać hasło MAX pod 7327-0369 i już dajesz sobie szansę. Sobie, nikomu innemu. Na 23 tysiące złotych. I to już dzisiaj. Robi się ciekawie? To powiem tak. Masz olbrzymią szansę na to, że te pieniądze trafią dzisiaj do ciebie. Jesteś gotowy? Albo gotowa? Na 23 tysiące złotych? Bo w tym momencie każdy wysłany SMS z hasłem MAX pod 7327, a także zgłoszenie na rmfmax.pl pomnożę 580 razy w ciągu najbliższych 10 minut. Łap te chwile, niech one będą tylko i wyłącznie twoje. Pomyśl wreszcie o sobie i zapomnij na moment o całym świecie. Chwyć te pieniądze w dłoń, ale najpierw telefon z hasłem MAX pod 7327. Trzymam kciuki.
1: Reklama.
2: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
3: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
4: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczeństwo.

0: www.elektrycznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: Tu Ola i Jarek.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Sims.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
10: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka na niebie. Mogą się pojawiać na szczęście słoneczne przebłyski. No i to jest ta dobra informacja, bo rzeczywiście gdzieś tam tych rozpogodzeń będzie dziś sporo, no ale pojawią się także ciemne chmury i z tych chmur nawet może delikatnie popadać. No cóż, do końca dnia właściwie trzeba spodziewać się wszystkiego. Na termometrach maksymalnie tak do 15 kreski z plusem. Umiarkowanie dziś wieje, chwilami może powiać nieco silniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
11: RMF.

0: Miley Cyrus o tym, że może sama sobie przecież kupić kwiaty. No one nie tylko kwiaty, ale mnóstwo różnych drogich rzeczy, na które pewnie normalnego śmiertelnika w Warszawie stać się nigdy nie będzie. Mowa o Gears of Warsaw, nowym serialu, który się pojawił na jednej z platform streamingowych. Mam wrażenie, że wszyscy podobnie jak Lalkę mają olbrzymią potrzebę, żeby go skomentować. Ja tylko przypomnę, że to program pokazujący życie popularnych polskich influencerek. Podobno nie tylko przed kamerą, chociaż mam wrażenie, że on jednak pokazuje bardzo, jak bardzo już telewizja w dzisiejszych czasach niekoniecznie nam jest wszystkim potrzebna, w szczególności im, bo jeżeli już pokazują to swoje życie w internecie, to one same, każda z nich robi to w dużo lepszy sposób. Tymczasem czasami są takie momenty, kiedy tęsknimy za tą telewizją, która stała się jakimś takim elementem również warszawskiej popkultury. No w końcu, kto nie marzył kiedyś o tym, żeby odtworzyć ten pocałunek Magdy M. i Piotra, i to na warszawskiej Starówce. Misja cały czas do zrobienia. Kto wie, może właśnie dzisiaj?
1: Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ale to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Ale Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak... Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Na zegarach 11, to oznacza najnowsze wydanie Flesza Anna Łopuszańska. Zapraszam. CBA zatrzymało dyrektorkę w kancelarii prezydenta Annę Plakwicz. Wpadł także Piotr Matczuk, komentator prawicowej telewizji. Flesz zaczynamy od najnowszych ustaleń w tej sprawie. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów rządów PiS. Założona przez zatrzymanych firma stała za kampanią billboardową Sprawiedliwe Sądy.
1: Na tych plakatach umieszczane były informacje, że sędziowie są źli, że to kasta, że są niesprawiedliwi i tak dalej. To był początek wojny Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym środowiskiem sędziowskim. CBA w tym wszystkim dopatruje się przestępstwa.
0: O czym informował Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Dbamy o to, by nic wam nie umknęło. Czerwone światło dla dzików w Warszawie. Radni przyjęli uchwałę w sprawie ograniczenia populacji tych zwierząt w stolicy. Ze względu na błyskawicznie rosnącą populację ta decyzja była konieczna, słyszymy w Urzędzie Marszałkowskim.
3: Ja tutaj mogę państwu przytoczyć kilka statystyk. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121.
0: Jak to w takim razie wyglądało w tym roku?
3: A w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
0: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Ludwik Krakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. My do tego tematu będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. No teraz czas na coś, czym należy się chwalić. Warszawa najzdrowszym dużym miastem w Polsce. W rankingu 5. edycji Indeksu Zdrowych Miast wyprzedzamy Poznań i Lublin. Wyniki ogłoszono podczas Kongresu Zdrowe Miasta 2026, którego celem jest poprawa jakości życia w polskich miastach. Analiza uwzględnia 8 obszarów. To zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, przestrzeń oraz infrastruktura. Ranking objął 66 miast na prawach powiatu zamieszkiwanych przez 12 milionów Polaków. Światowy taniec i performance przejmują stolicę. Już 8 października wystartuje 26. edycja festiwalu Ciało Umysł. W programie legendarne spektakle i artyści z całego globu.
4: Ciało Umysł, 26. edycja Ciało Umysł to prawie 30 wydarzeń, z czego głównych 5 spektakli scenicznych, 5 performance'ów Anity Wach i 13 projektów Museum of Futures, które można znaleźć w różnych przestrzeniach teatru, mają bardzo różną formę, od wystawy po partycypację.
0: Mówiła w RMF Max dyrektor artystyczna festiwalu Edyta Kozak. Szczegóły znajdziecie na ciałoumysł.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
0: Ponownie sprawdzamy, co tam się dzieje, że jeżeli chodzi o pogodę, no to mamy dla was i dobre i złe informacje. Dobra jest taka, że dziś będzie tutaj sporo rozpogodzeń. Rzeczywiście warto skorzystać, no po prostu pospacerować po mieście, gdzieś tam po pracy, po szkole, wyskoczyć. Aktywności na świeżym powietrzu jak najbardziej wchodzą w grę. Oczywiście może też popadać w ciągu dnia, to niewykluczone. No ale nie jest tak źle, jak zakładaliśmy wcześniej. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Jutro niestety trochę więcej chmur.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
6: Jeśli jesteście teraz na spotkaniu w takim szklanym pomieszczeniu i się zastanawiacie, jakim cudem ten stół się tutaj zmieścił, to uwierzcie mi, nie jesteście pierwsi ani jedyni. Kari Incińska, witajcie w najlepszym programie. Do usłuchania w pracy.

Idzie się zauroczyć od pierwszego wysłuchania. Tylko kochaj mnie, Izalia, na antenie RMF Max Warszawa. A propos ploteczek z Warszawy i nie tylko. Dzisiaj na Facebooku RMF Max czekamy na wasze ploteczki z miejsc pracy, może być ze szkoły, a także i z waszego osiedla. Ktoś napisał, Adam napisał, że podobno jak wyjdziesz z biura dokładnie o 16 przez 3 dni z rzędu, to HR zaczyna się zastanawiać, czy na pewno jesteś wystarczająco zaangażowany. Widzę też, że przywołaliśmy tutaj dyskusję z Jamnikowa, ewidentnie któregoś z warszawskiego Bemowa. Ktoś napisał, że na osiedlu zastanawiają się, kto pod śmietnikiem ustawia znicze i to już tak 14 dzień z rzędu. Może się tajemnica rozjaśni. Czekamy na wasze plotki, ploteczki i plotunie. Facebook RMF Max również do waszej dyspozycji.

0: Taś, pieniądze, taś, chodźcie szybciutko. Komu? Komu 23 tysiące złotych dzisiaj, ale komu też 23 tysiące złotych w najbliższy piątek? Już jednym zgłoszeniem na rmfmax.pl wchodzisz do gry o dwa finały. O 23 tysiące złotych dzisiaj, ale także o 23 tysiące złotych w najbliższy piątek. rmfmax.pl
1: Max.
0: No ja bym wbijała.
2: Reklama.
3: Aha. Chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
5: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. RMF

drugiej kawusi w sam raz. Przepraszam, do włoskiego espresso. Słuchacie RMF Max Warszawa i najlepszego programu do słuchania w pracy. I czy możemy liczyć w naszym mieście na prawdziwą włoską pizzę w stolicy? No okazuje się, że tak, że Warszawa niezmiennie ma swój lokal, który od lat nie wypada z prestiżowego zestawienia najlepszych europejskich pizzerii. Jest to Ciao a Tutti, które w tym roku swój wynik... bardzo ładny, 33 miejsca. Podtrzymuję, jeżeli chodzi o pizzę z Polski, to wyżej jest tylko Zielona Górka z Pabianic. Też umówmy się, z Warszawy w kierunku Łodzi raczej daleko nie jest. 18 pozycja dla tych, którzy mają ochotę przetestować jedną i drugą. Ta pizza nie jest podobno bene, ona jest perfecto. No to poczekajcie, dopóki nie przyjedzie tam Książulo.

0: sama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kaśka, szef oszalał.
9: Co się stało?
8: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
9: Nie oszalał. On wie.
8: Co wie?
9: Że terminy w Mokolow rozchodzą się błyskawicznie. Mokolow to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Chery. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
18: Ponownie sprawdzamy, co tam się dzieje, że jeżeli chodzi o pogodę, no to mamy dla Was i dobre

0: Złe informacje. Dobra jest taka, że dziś będzie tutaj sporo rozpogodzeń. Rzeczywiście warto skorzystać, no po prostu pospacerować po mieście, gdzieś tam po pracy, po szkole wyskoczyć. Aktywności na świeżym powietrzu jak najbardziej wchodzą w grę. Oczywiście może też popadać w ciągu dnia, to niewykluczone, no ale nie jest tak źle, jak zakładaliśmy wcześniej. Na termometrach maksymalnie 15 stopni, jutro niestety trochę więcej chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

ale rozśpiewani. Chyba po porannej gimnastyce również. Asia Meus i Irek Jakubek już za chwilę przywitają się z wami w programie Im Wszystko Gra w RMF Max. Ja nazywam się Karin Cińska. Słyszymy się jutro po 9 w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Buziaczki, pa pa!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.radiowrocław.pl.
1: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
2: Gotowy.
1: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
2: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
1: I to jest doskonała odpowiedź.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Villaport.pl.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do 4 meczów w ramach Ligi Narodów. Pierwsze starcie w piątek na Narodowym z Bośnią i z Hercegowiną, a później mecze wyjazdowe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znów z Bośniakami, tym razem u nich. No a kapitanem reprezentacji niezmiennie Robert Lewandowski, który zapewnia, że nie ma zamiaru rezygnować z gry w kadrze.
6: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że po takim czasie będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
5: Więcej sportu tuż po fleszu o 15.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Jest zielone światło dla budowy siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Kompleks obiektów powstanie na Mokotowie. A Frontex jest związany z Warszawą i z województwem od ponad 2 dekad. To tutaj od 2005 roku agencja rozpoczęła działalność i stąd wspiera państwa członkowskie w zarządzaniu zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Fitness, pływanie, badminton, tenis stołowy, nordic walking, yoga, zumba, squash i o wiele więcej. Jeżeli stawiacie na ruch, to dobrze się składa. Dziś rusza Europejski Tydzień Sportu w Warszawie. No i do 30 września w mieście odbędą się darmowe zajęcia sportowe, treningi, turnieje i wydarzenia rekreacyjne przygotowane przez stołeczne dzielnice oraz miejskie ośrodki sportu. Jeżeli chcecie szczegółowych informacji na ten temat, no to znajdziecie je na stronach internetowych miejskich ośrodków sportu i rekreacji oraz poszczególnych dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w tym m.in. Aktywnej Warszawy, Parku Kultury w Powsinie oraz dzielnicowych OSIR-ów. No a teraz Warszawa, która nie marnuje. Woda z pływalni posłużyła do mycia dróg i torowisk w mieście.
7: Te wakacje wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, park wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Iflacji.
5: Dobrze, a kto w takim razie jeszcze pomagał w tej akcji?
7: Dużym wsparciem są ochotnicze straże pożarne, które dostarczają i obsługują pompy konieczne do transportu wody z basenu do pojazdów służb oczyszczania. Przez 7 lat trwania akcji łącznie Drugie Życie zyskało aż 16,5 miliona litrów wody, które zapełniły około 1500 pojazdów służb oczyszczania miasta.
5: O tym wszystkim oczywiście mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta i to już wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy do Was punktualnie o godzinie 13. A o czym będziecie mogli u nas usłyszeć? No, między innymi o nowej uchwale w sprawie ograniczenia populacji dzików w stolicy. No i cóż, taka interwencja była konieczna, o tym więcej usłyszycie we fleszu za godzinę, a teraz czas już na prognozę pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Podglądamy od rana pogodowe mapy i cóż nam się tam dzieje? No niestety pojawiają się ciemniejsze chmury, przez cały dzień ich też nie będzie brakowało. No ale ponoć na zmianę z przejaśnieniami, rozpogodzeniami, tak wyglądają teraz te najnowsze modele synoptyczne. Umiarkowany wiatr, nieco silniejszy chwilami, może trochę obniżać niskie wartości na termometrach, bo te dziś to pokazują tak maksymalnie okolice 15 kreski. Jutro sporo chmur w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
8: 3 minuty po godzinie 12. Właśnie odkryliśmy coś z Asiulą, naszą kochaną.
9: Tak.
8: Asia Meuzirek Jakubek.
9: Tak.
8: Że ja jestem IJ, a Asia jest AJ. Normalnie. Hey. Witamy Was, AJ hey, i hey, IJ. Hej, hej, hey, ale będzie super środa. I wasze ulubione hity na maksa. Jedźcie razem z nami do 15.

0: nie wchodzącym do pracy. I like, mi się podoba. Ja to bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Fajnie, super.
0: Asia Meoz, Irek Jakubek, 14 minut po 12, ale wracam, a tu jesień.
1: No,
0: bardzo przepraszam,
1: pierwszy
0: jesień.
1: Dzień jesieni jest dzisiaj. Zauważyliśmy to na pewno wszyscy.
0: Także lepszego momentu, by być liściem szumiącym, to już nie będzie.
1: Odważ się i bądź szumiącym w jesiennym wietrze liściem. Jak liściem. Robi taki szumiący na wietrze jesiennym liść, nagraj głosóweczkę i wyślij do RMF Max na Messengerze oczywiście.
0: Właśnie to mówiłem, tylko mam zaszumione.

0: reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Młodszy brat Johnego. Alan Walker. 27.
1: Przepraszam, musiałam sobie
0: bo rodzina Asia jest najważniejsza, okay, pamiętaj.
1: Wszystko jasne.
0: 27 minut i godzina 13. Podliczyli Wokulskiego. Wiecie, lalka, widzieliście,
1: tak,
0: nie widzieliście.
1: Wokulski to z lalki. Tak. Policzyli, ile miałby Wokulski pieniędzy na dzisiejsze pieniądze i dzisiejsze realia.
0: Wow.
1: 93 miliony złotych.
0: Tylko?
1: No?
0: 93
1: tylko?
0: Miliony złotych, proszę. Golas! Się nie dziwię, że go Łęcka nie chciała. Jeszcze minus podatek.

0: Jak się zastanawialiście, czy Neptunika jest fajna, to ja wam mówię, że jest super.
1: O, to Neptunika przed momentem w RMF Max.
0: Proszę nie dyskutować.
1: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni i z tej okazji Ania w roli spadającego liścia.
2: Hurra, umiem latać.
1: To był chyba pierwszy lot, bo liście jest taki trochę przestraszony.
2: Hurra, umiem latać.
1: Wszystkie głosóweczki, w których to właśnie... Wy występujecie w roli spadających jesiennych albo szeleszczących,
0: szumiących, wirujących.
1: Tak, nagrywajcie Messenger RMF Max już do waszej dyspozycji. Oczywiście, że przygotowaliśmy nagrody.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na Plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
7: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
8: Gotowy.
7: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
8: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
7: I to jest doskonała odpowiedź.
9: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl. Yeah.

0: wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kaśka, szef oszalał.
7: Co się stało?
6: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
7: Nie oszalał. On wie.
6: Co wie?
7: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: I po reklamie.

0: 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Podglądamy od rana pogodowe mapy i cóż nam się tam dzieje? No niestety pojawiają się ciemniejsze chmury, przez cały dzień ich też nie będzie brakowało, no ale ponoć na zmianę z przejaśnieniami, rozpogodzeniami tak wyglądają teraz te najnowsze modele synoptyczne. Umiarkowany wiatr, nieco silniejszy chwilami, może trochę obniżać niskie wartości na termometrach, bo te w dziś to pokazują tak maksymalnie okolice 15 i kreski. Jutro sporo chmur w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: 4 minuty i godzina 13, za chwilę informacyjny flash, ale na najważniejsze informacje popołudnia już nie musicie czekać.
1: Rząd robi wszystko, żeby było nas więcej, dlatego przygotowuje nową kampanię, która ma poprawić wizerunek rodzicielstwa.
0: Super, będą mówić o tym, jak fajnie jest być ojcem, prawda?
1: No.
0: Najlepiej wiadomo być ojcem i w dodatku dyrektorem. Ojcem dyrektorem. Prognoza pogody także za chwilę. Zostańcie na szczegóły. Warto, słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: up, it's the weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max. Warszawa, pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. No i na początek groźny incydent na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
6: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
5: A te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Radni zdecydowali w sprawie dzików w Warszawie. Przyjęto uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji tych zwierząt w mieście. O co obecnie w takim razie dzieje się w temacie dzików w stolicy?
7: Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Gdynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja.
5: To co w takim razie oznacza uchwała sejmiku?
7: Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie lasy miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost.
5: Mówił szef Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Krasowski. Przed nami 30 różnych wydarzeń w stolicy. To w ramach festiwalu Ciało Umysł. Start 8 października. Czy jest jakiś motyw przewodni tegorocznego festiwalu?
8: Myślę, że czego możemy się uczepić, to jest chyba moje słowo przewodnie. To, że każde pokolenie burzy coś i buduje na nowo. I w tańcu jest tak samo. Poznajemy pewne właśnie dziedzictwo techniki, poznajemy sposoby pracy, hierarchię, a potem się pojawia pytanie, co chcemy z tego zostawić, co chcemy przekształcić, przetransformować, o czym zapomnieć, a co zbudować na nowo. Więc wydaje mi się, że to przekazywanie, ten tak zwany transmission, przekazywanie z pokolenia na pokolenie.
5: Mówiła nam dyrektor artystyczna festiwalu Edyta Kozak. Szczegóły znajdziecie na ciałoumysł.pl. Przy Sienkiewicza robotnicy wykopali cenne przedmioty. To części olbrzymich lamp sufitowych, okuci, ozdób metalowych, półmiski, figurka jeźdźca na koniu z brązu, talerze z portretami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego. No a wszystkie przedmioty mogą być związane z historią Filharmonii Narodowej. Oceną zajmą się archeolodzy. No i to wszystko na teraz. Czas na informacje od naszych lokalnych speców od meteo. Bądźcie z nami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Termometry dziś wskazują okolice 15 kreski maksymalnie, a na niebie głównie chmury, chociaż gdzieś tam momentami za tych chmur przebija się słońce i to słońce też będzie miało swoje momenty dziś. Rozpogodzeń w programie na dziś jest sporo, tak twierdzą specy od meteo, tak pokazują najnowsze modele synoptyczne. Może też popadać, no więc ta pogoda jest bardzo zmienna, dziś dynamiczna w Warszawie. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
9: Halo, halo, czy jest z nami Boguś?
10: Boguś, gdzie jest ciastko?
9: Aśka nie lubi czekać na ciastko.
10: Nie lubię.
9: Dzisiaj pozdrawiamy Bogusia, który ma imieniny. I tych, którzy z tej okazji mają fajnie w pracy coś słodkiego do kaweczki. 5 minut po 13:00. Razem z wami.

0: końca.
1: Mam dokładnie tak samo, lubię bez końca. Oskar Cyms, 18 minut po godzinie 13.
2: Zwiększamy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 23 tysiące złotych. Tak, dzisiaj do wygrania w RMF Max 23. 23 tysiące złotych.
2: Mamy dla was bardzo prostą zagadkę do rozwiązania.
1: Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy.
2: Smakuje jak jasny czort.
1: No, to musi być.
2: I to właśnie, co wam teraz przyszło do głowy, to jedno słowo, które jest rozwiązaniem tej zagadki, wysyłacie teraz SMS-owo pod 7327 za 3,69, a my za tą poprawną odpowiedź mnożymy wasze szanse razy 1000.
1: Znacie odpowiedź na tę prostą zagadkę? Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy, smakuje jak jasny czort, to musi być. Wyślij tę odpowiedź SMS-em na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Amo.
1: Fireball. Pitbull w RMF Max rozkręca środowe popołudnie. W pracy 27 minut przed drugą jest afera w Ministerstwie Rolnictwa.
2: Ojoj.
1: Sprawa poważna, bo ktoś ostatnio w budynku ministerstwa urządził pokaz mody. No i nie wszystkim się to spodobało.
2: No jeśli chodzi o rolnictwo, no. Bo to było w Ministerstwie Rolnictwa. No jeśli chodzi o rolnictwo i modę, to ja najbardziej polecam pory. Bo bez porów w pracy to się wygląda trochę jak burak.

0: Natalie Oaks, jakie to jest dobre. To jest RMF Max, 21 minut przed drugą.
1: Zaczęła się dzisiaj jesień. I to każda jesień, i meteorologiczna, i astronomiczna, i kalendarzowa.
0: Poza jesienią życia jeszcze, przepraszam, bo teraz powiew wiosny w Maxie. W prognozie pogody będzie trochę wiosny, mam nadzieję. Zostańcie na szczegóły prognozy. Razem jakoś przetrwamy te najbardziej deszczowe momenty. Reklama.

0: wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ty plus

0: Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery.

0: jednej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: Termometry dziś wskazują okolice 15 kreski maksymalnie, a na niebie głównie chmury, chociaż gdzieś tam momentami za tych chmur przebija się słońce i to słońce też będzie miało swoje momenty. Dziś rozpogodzeń w programie na dziś jest sporo, tak twierdzą specy od meteo, tak pokazują najnowsze modele synoptyczne. Może też popadać, no więc ta pogoda jest bardzo zmienna, dziś dynamiczna w Warszawie. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: Ona jest jak taki jesienny, ciepły kocyk i kubek parującej herbaty z miodem.
1: Jesieniara, bledka. W RMF Max 10 minut i 14, mam coś fajnego.
0: Proszę.
1: Mam bilety po 10 zł i nawet na Pendolino. Jak chcecie sobie ustrzelić taki bilecik, to dzisiaj, jutro jest super okazja. Intercity ma urodziny i z tej okazji bilety za 10 ziko. Fajnie, fajnie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Offenbach i Star Sailor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
19: AI,
18: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Ciro.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. I zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przed południem na północ od Braniewa doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8.
5: Słuchacie RMF Max.
6: W Polskim Komitecie Olimpijskim po zmianie władzy nic się nie zmieniło, tak przekonuje były minister sportu Sławomir Nitras. Ten temat otwiera flesz o 14. Dlaczego były szef resortu negatywnie ocenia pełniącego obowiązku prezesa PKOL-u Mariana Kmitę?
7: Takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
6: Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnionych obecnie nieprawidłowościach.
7: Pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
6: Dodaje były minister sportu. A my dbamy o to, by to właśnie nasi słuchacze byli najlepiej poinformowani. W Warszawie nocna prohibicja zdaje egzamin. Stołeczny ratusz właśnie podał liczby dotyczące interwencji służb po pierwszych 3 miesiącach. Przemek Mzyk.
8: W stolicy jest bezpieczniej, a służby mają mniej pracy i liczby mówią same za siebie. Policyjne interwencje za picie pod chmurką spadły o blisko 9%, a liczba łamanych zakazów aż o 15%. Największy spokój widać w okolicach sklepów całodobowych, gdzie wcześniej najczęściej dochodziło do nocnych awantur. Co ważne, przedsiębiorcy nie bankrutują. W stolicy działa wciąż niemal 6 tysięcy punktów z wyskokowymi trunkami na sprzedaż.
6: W październiku śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone obecnie przez Śląski Wydział Prokuratury.
9: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
6: A o tym wszystkim mówił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Park Świętokrzyski ma stać się ogrodem światła. To będzie aranżacja inspirowana naturą. Będziemy mogli podziwiać 50-metrową interaktywną alejkę, gdzie obrazy na nawierzchni będą się zmieniały pod wpływem przechodniów. Aranżacja ma wystartować już w połowie października. W stołecznym zoo tymczasem mają nowych lokatorów. Urodziły się 3 irpisy śnieżne. To Sati, Szapuri i Shisha. Kociaki ważą od 4 do 4,5 kg. Możliwe, że młode irpisy pojawią się na wybiegu za około miesiąc. Termin pierwszego wyjścia zostanie jednak dostosowany do ich zdrowia i bezpieczeństwa. Na razie zwierzaki muszą zostać wyszczepione. Małe panterki śnieżne są obecnie przed drugim szczepieniem. My do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać na naszej antenie i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści natomiast wracamy do Was punktualnie o 15, a po 15 informacje ze świata sportu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
6: Cóż tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach? No mamy tutaj sporo chmur nad Warszawą, ale mimo wszystko dziś jest szansa na rozpogodzenie, twierdzą specy od meteo i od czasu do czasu to pogoda będzie się zmieniała. W Warszawie jest bardzo dynamicznie, wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc trochę obniża i tak już niskie wartości, bo na termometrach mamy 15 z plusem. A jeśli chodzi o kolejne dni, no to niestety jutro będzie raczej pochmurno i mogą pojawić się też przelotne opady.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
10: RMF Max, no dawaj.
1: Jeszcze trochę poćwiczy i się nauczy, no.
10: Post Malone się stara zaspokoić wszystkie najbardziej wyszukane gusta słuchaczek i słuchaczy RMF Max.
1: Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy jesieniarz, ale taki 100%, to koniecznie teraz chodźcie na naszego Instagrama. Jesieniarz już tam czeka.

0: like. Nie zapomnijcie o lajkach, subikach, dzwonkiem, łapkach w górę. Zaglądajcie na nasze sociale. Mówię w imieniu jesieniarza obecnego.
1: Jesieniarz obecny.
0: Naszego na naszym Instagramie. Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po południu.
1: No i wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy gramy dla was takie muzyczne perełki.
0: Oj, to jest coś więcej niż muzyczna perełka. To jest muzyczna perełka. I Neu i Futado, Men i Teo. To jest naprawdę super numer. Jak się dzisiaj czujesz, jakbyś był na nowo zrodzony, to ta piosenka jest o 20 lat starsza.

0: Podrzucamy wam do głośników w pracy tylko te numery, które kochacie najbardziej. Bausa i Magnetic, a za chwilę to, za co pokochaliśmy wszyscy, Temper City.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Ale to popołudnie leci. Słuchajcie, RMF Max, to jest Age, to jest mata 2:30.
1: Yeah. I 23 tysiące złotych, które są dzisiaj do wzięcia w RMF Max, a do tego gwarantowany 1000 za samo odebranie telefonu.
0: I uwaga, 550 więcej szans na to, że wejdziesz do finału, gwarantowany 1000 i możliwe nawet 23 tysiące.
1: Teraz ślij hasło Max pod 7327 za 3,69, bo teraz ten Max daje ci 550 szans na finał.
0: Taki szczęśliwy mnażnik. Kto rozsądny? Tak, wiem, że nas teraz słuchacie. Wysłuchajcie Max na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.

0: okazji już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Kaśka, szef oszalał.
3: Co się stało?
2: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
3: Nie oszalał. On wie.
2: Co wie?
3: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
4: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
5: Cóż tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach? No mamy tutaj sporo chmur nad Warszawą, ale mimo wszystko dziś jest szansa na rozpogodzenia, twierdzą specy od meteo i od czasu do czasu to pogoda będzie się zmieniała. W Warszawie jest bardzo dynamicznie, wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc trochę obniża i tak już niskie wartości, bo na termometrach mamy 15 z plusem. A jeśli chodzi o kolejne dni, no to niestety jutro będzie raczej pochmurno i mogą pojawić się też przelotne opady.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać te informacje, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak po prostu pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełos, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy. Pa. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Ale Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl.
11: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie 15 w RMF Max Warszawa, to pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podorwały myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
2: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
3: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
2: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: A o tym wszystkim mówił Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Jeżeli słuchacie nas za kółkiem, to koniecznie dajcie głośniej, bo w piątek wieczorem drogowcy zamkną jezdnię Alei Niepodległości. Chodzi o nitkę w stronę Mokotowa. Z nami już teraz reporter RMF Max, Przemek Mzyk.
4: Zgadza się, jestem.
1: Dobrze, Przemek, na co musimy być przygotowani?
4: Szykujcie się na spore korki, bo zamknięty będzie kluczowy odcinek od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Drogowcy wkraczają tu w piątek o 22 i zostaną aż do poniedziałkowego poranka. Nie przejedziemy również na wprost Nowowiejską, a Filtrowa straci połączenie z Aleją Niepodległości. Objazdy poprowadzono m.in. Koszykową do Placu Konstytucji oraz trasą Łazienkowską. Inaczej kursować mają też autobusy 179, a także linie nocne.
1: Był nasz reporter Przemek Mzyk. Tymczasem Warszawa próbuje się uporać z problemem dzików. Zwierzęta coraz częściej atakują mieszkańców. Incydentów z ich udziałem do końca lipca było aż 159. Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę umożliwiającą uśmiercanie zwierząt, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
5: Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików i tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę, natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń i na razie przepisy na to nie pozwalają.
1: Podkreśla Ludwik Krakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. No a przed nami Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Tańca i Performensu Ciało Umysł. Impreza w stolicy odbędzie się w dniach od 8 do 11 października.
6: Do czego chcemy zaprosić, to tak naprawdę do spotkania. Najpierw będzie spotkanie, obejrzenie spektaklu, rozmowa, a samo hasło może się pojawić wtedy u każdego indywidualnie, u każdego widza. Może zrobimy jakąś ścianę na hasło, zobaczymy jeszcze o tym nie myśleliśmy, natomiast chcieliśmy dać sobie przerwę i na siłę jakby nie konstruować czegoś, co byłoby zamknięte.
1: Mówiła nam dyrektor artystyczna festiwalu Edyta Kozak. Szczegóły znajdziecie na ciałoumysł.pl.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: To flash sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
9: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej mówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
8: Tyle Patryk Cyrwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale mistrzostwa Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swoje walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.
7: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Pogoda mocno zmienna w Warszawie. Dziś mogą się pojawiać jeszcze słoneczne przebłyski, natomiast więcej będzie chmur. Te chmury momentami też mogą powodować opady deszczu, niestety. Jeśli chodzi o wiatr, to on wieje umiarkowanie, chwilami silniej. No nieprzyjemnie się zrobiło w Warszawie, a na termometrach tak maksymalnie od 12 do 15 kreski. Jutro na niebie też mają rządzić chmury, niestety. Te chmury nie odpuszczą przynajmniej do piątku, twierdzą specy od Meteo.
0: Na maksa.
10: No to praktycznie połowa tygodnia za nami. Prawie 4 minuty po godzinie 15. Tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
11: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie. Piotrek Świderski, Justyna Borycka. My z wami w kanale dzisiaj do 18. RMF Max. I dużo dobrej muzy w głośnikach. Tobi Romeo z numerem Fly High już się rozkręca, a za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia Wayne So Long na prawie 10 minut po godzinie 15, a my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem, tu kanał nadawczy. I słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam, jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co ty, o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: z czasem poniżej 4,5 sekundy.
1: 4,5 sekundy.
0: No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy, jakby w ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max.

0: takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę, oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej, już myślałem, że usypiesz.
1: A, no tak, no widzisz, już się Piotrek oburzył.
0: Już myślałem, że usypiasz w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na Messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy można powiedzieć, RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla.
6: Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
19: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
20: Profilaktyka! Podaj dalej!
21: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
24: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
23: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
24: Ascorvita Max?
23: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowi.
26: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oskara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie. No i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że jeżeli słucha tego urocza blondynka, która 17 września siedziała wieczorem w sztolni w Katowicach z koleżankami, ta osoba, którą zagadywała przy wyjściu, jej szuka.
0: No właśnie,
1: no
0: urocza blondynka, sztolnia Katowice.
1: No, może się odnajdzie. Jakby co, dajcie znać, Messenger RMF Max, my tutaj jesteśmy w kontakcie, czekamy na wasze głosówki. No od tego jest ekipa RMF Max, żeby sobie pomagać. RMF

0: Alex Warren w RMF Max, a ja chciałabym powiedzieć, że wykrakałam chyba, bo po raz pierwszy teraz poszłam do naszej kuchni i faktycznie mogłam sobie zrobić kawę bez opróżniania tacek, nic nie trzeba było, normalnie podstawiłam kubek i już, kawa jest.
1: A jednak cuda się zdarzają.
0: Wykrakałam to chyba, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wykraczamy wam też dobrą pogodę.
1: Za chwileczkę, najświeższa prognoza pogody, zostańcie koniecznie z nami, tu RMF Max, tu kanał nadawczy Justyna i Piotrek razem z wami.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
8: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
9: Kaśka, szef oszalał.
10: Co się stało?
9: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
10: Nie oszalał. On wie.
9: Co wie?
10: Że terminy w Mokolow rozchodzą się błyskawicznie. Mokolow to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
20: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
21: I po reklamie.

chmury i przynoszą opady deszczu. Raz pojawia się słońce, no i można się wygrzać trochę. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc też bardzo dynamicznie. A na termometrach maksymalnie tak od 12 do 15 kreski. W nocy będzie jeszcze chłodniej, a jeśli chodzi o kolejne dni, no to nie mamy dla Was dobrych informacji niestety, bo w Warszawie mają przeważać chmury, także te deszczowe.

0: mówcie co chcecie, ale dla mnie ta królowa jest tylko jedna, Rihanna i Only Girl w RMF Max. Absolutnie się nie starzeje ten numer. Dobre rzeczy w głośnikach, a nieco mniej dobre znalazł Piotrek i ja już jestem przerażona.
1: Najgorszy ranking potraw na świecie. I słuchajcie, w tym zestawieniu znalazł się tylko jeden polski akcent. Śląski Rzymlok na miejscu 17 wylądował.
0: To
1: taka wieprzowa kiełbaska z podrobów.
0: Okej, dobra, to bym jeszcze zjadła, no. A co tam jeszcze w tym rankingu ciekawego?
1: Może nie będę wymieniać wszystkich, bo niektórzy mogą kończyć obiad na przykład.
0: Tak, no.
1: Ale słuchajcie, najbardziej zaciekawiło mnie miejsce czwarte. Blut, plet, tar. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem.
0: Aha.
1: Jakieś skandynawskie naleśniki z krwią.
0: Ojej.
1: Zwierzęcą oczywiście.
0: No, dobra, to brzmi źle, naleśniki z krwią, ale z drugiej strony my mamy kaszankę. No, to powiedzmy, że porówno, tylko z tą różnicą, że nasze jest dobre akurat.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Sexy, Magic czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 17 w RMF Max Warszawa. To pora na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Jest 23 dzień września, w kalendarzu jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem i z chłodem. Ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
2: Romantycznie.
3: No tak, zgadzam się.
2: Pogoda, deszcz.
3: Takie spacerki.
2: Spacery, takie liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
1: I jak słyszeliście, niektórzy bez żalu pożegnali lato, to zdania są mocno podzielone.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Kierowców prosimy o uwagę, bo Aleja Niepodległości zostanie zamknięta i to już w piątek wieczorem. Chodzi o kluczowy odcinek od Nowowiejskiej do Wawelskiej. To z powodu prac drogowców z problemami będziemy się mierzyć do poniedziałku. Nie przejedziemy też na wprost Nowowiejską i Filtrowa jeszcze straci połączenie z Aleją. Do końca lipca odnotowano 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików w Warszawie i 159 ataków. Na te dane pochodzą z lasów miejskich. Radni Mazowsza zdecydowali o ograniczeniu liczby tych zwierząt na terenie stolicy.
4: No, przyjęliśmy uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka.
1: Podkreślał Ludwik Krakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. A teraz zaproszenie do udziału w festiwalu Ciało Umysł w Warszawie. Start 8 października, w programie blisko 30 wydarzeń.
5: Z czego głównych 5 spektakli scenicznych, 5 performance'ów Anity Wach i 13 projektów Museum of Futures, które można znaleźć w różnych przestrzeniach teatru, mają bardzo różną formę, od wystawy po partycypację.
1: A czy jest jakiś motyw przewodni tegorocznego festiwalu?
5: Przekazywanie, ten tak zwany transmission, przekazywanie z pokolenia na pokolenie, ale nie tylko z pokolenia na pokolenie, między widzami, między widzem a publicznością, jest taką osią tegorocznej edycji festiwalu.
1: Mówiła nam w RMF Max dyrektor artystyczna festiwalu Edyta Kozak. Szczegóły znajdziecie na ciałoumysł.pl. I na koniec jeszcze coś dla fanów takiego bawarskiego klimatu, bo elektrownia Powiśle stanie się centrum wielkiego świętowania już wkrótce. Startuje Oktoberfest. Będziecie mogli poczuć taki klimat, posłuchacie muzy na żywo, najecie się pod korek, a to nie koniec dobrego. To już jutro. No i cóż, 2 weekendy muzyki, tańca, festiwalowych smaków na elektrowni Powiśle to chyba sporo. Atrakcji będzie mnóstwo, więc zachęcamy serdecznie. No a teraz zachęcamy Was do tego, żebyście posłuchali, co tam w pogodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
1: Dziś i pochmurne momenty, i deszczowe momenty, i rozpogodzenia, więc cały pakiet pogodowych możliwości. Jak wyglądają kolejne dni? Jak prognozują specy od Meteo? No cóż, na pogodowych mapach widać sporo chmur jutro. 12-13 stopni to jest maks. Jeżeli nawet pojawią się przejaśnienia, to na krótko. Wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami nieco silniej. W piątek trochę więcej szans na przejaśnienia, ale to rano, bo później znów to chmury przejmą. Stary i tak do 15 kres.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
6: Hity na maksa. 5 minut po godzinie 17, jeżeli jeszcze jesteście w pracy, to wypada iść do domu.
7: Nie, mój drogi, to co teraz wypada, to się skupić, bo jest zagadkowa środa, więc za chwilę wjeżdża zagadka w drodze z pracy. Bądźcie blisko RMF Max. Tutaj Świderski i Borycka w kanale nadawczym. A to już Marlon Hofstadt.

0: No to właśnie ogarnęliśmy wam, że do końca dnia ten numer będzie za wami chodził. Freed from Desire, Drain, czyli Indiana na 10 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Dziś zagadkowa środa, a to, słuchajcie, mój pierwszy raz w roli współprowadzącego kanału nadawczego, więc jestem bardzo ciekawy, co tam Justyna dzisiaj wymyśliłaś dla nas.
2: Ja myślę, że nie zgadniesz, bo jesteś amator jeszcze. Ale słuchacze RMF Max na pewno pomogą, więc uwaga, czytam dzisiejszą zagadkę. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: No to moja pierwsza propozycja to czapka.
2: Nie, no to za proste by było. Ale co, nie lubisz czapek?
0: Zawsze zostawiam ją w rękawie.
2: Tak? Ale no, musiałbyś nie lubić, bo przypominam, raz jeszcze. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi.
0: Co nie lubię czapek, Adam? Bo mi się zawsze fryzura psuje.
2: Okej, dobra, to jest legitny argument. Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki z rozwiązaniem.

0: Everlasting i Armin van Buuren na 21 minut po godzinie 17. Armin za nami, ale teraz ważny jest Adam. Adam od środowej zagadki.
1: No raczej. Uwaga, przypominam.
0: Tak.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: Pojawiło się sporo odpowiedzi na naszym maksowym messengerze, słuchamy.
2: Myślę, że Adam znalazł nieopłacony rachunek.
1: Nie był to nieopłacony rachunek, ale faktycznie nie jest to specjalnie przyjemna rzecz. Tutaj się zgodzę.
3: Zużyte chusteczki higieniczne.
0: Akurat z tej odpowiedzi było sporo, bardzo dużo takich właśnie wiadomości dostaliśmy.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie są to zużyte chusteczki higieniczne, chociaż przyznam, że ta odpowiedź naprawdę miałaby sens.
4: Hej, a może on tam znalazł parasol składany?
1: Dobra, to trochę podpowiem. Parasol za duży.
0: Okej.
1: Za duży.
5: Moim zdaniem są to drobne, gdyż pewnie poniewierają się z tymi 10 złotymi.
1: O, i tutaj też mogę podpowiedzieć. Nie są to drobne, ale jest to przedmiot metalowy.
0: Metalowy.
1: Mhm.
0: No to może Justyna przypomnij jeszcze raz zagadkę.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. I to jest przedmiot metalowy.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, no to Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Czekamy.
1: Na głosówki.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola, Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata mieliśmy wczoraj, a dzisiaj już mamy jesień. 17.33 w RMF Max. Tu kanał nadawczy cały czas. No i co? Wracamy. Wracamy do naszej zagadkowej środy. Adam
1: i jego rzeczy, które znalazł w... Tylko poczekaj, bo ja sobie to zgubiłam.
0: W jesiennej kurtce.
1: Teraz jest zagadka, gdzie ja mam zagadkę, żeby wam przypomnieć. A to jest ważne, żeby wam przypomnieć zagadkę. Uwaga. O, dobra, mam. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto lubi. Co znalazł Adam? Mamy nowe poszlaki, które wpadły na Messengera RMF Max.
2: Co mi przyszło do głowy, to obcinaczki do paznokci albo pilnik.
1: Ciekawe, ale nie.
0: Metalowe, ale nie.
3: Myślę, że mogłaby być to skrobaczka do szyb.
1: No i też to jest fajny trop.
0: Ale metalowa skrobaczka do szyb?
1: Aż szkoda, że...
0: Stary, porysowałbyś szyby.
1: W sumie tak. Aż szkoda, że na to nie wpadłam, ale rozwiązanie zainspirowało życie i rozwiązanie brzmi... No, słuchajcie, prawie tak.
4: A może Adam znalazł klucz do starego mieszkania, gdzie mieszkał z byłą?
0: Byłaby już dawno wymieniła zamki.
1: To jest totalnie moja ulubiona odpowiedź. I teraz tak, jest to klucz nie do mieszkania byłej, a może inny klucz?
5: Czy Adam znalazł w tej kurtce jakiś klucz, który zgubił dawno, dawno temu?
1: Ladies and gentlemen, we got him. Oczywiście, że tak.
0: Mamy
1: klucz
0: to.
1: Zgubiony zeszłej jesieni to był mój klucz do śmietnika, moi drodzy. I dlatego jest to miejsce, którego tak się po prostu, no wiadomo, nie lubi, ale się przydaje ten
0: historia
1: klucz.
0: Historia z życia wzięta.
1: Tak jest. No już 2 klucze zdążyłam w tym czasie dorobić. Także cóż, no, ale może się przyda, jak zgubię następnym razem, wiadomo. Zagadkowa środa wróci za tydzień, oczywiście tymczasem Neptunika w RMF Max.

0: Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, dobrze, że macie ze sobą RMF Max.
1: Najlepiej jakbyście jechali do domu z pracy.
0: Tak jest. Hugel oczywiście za nami z numerem Moving to the Sun, a my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, więc bądźcie z nami.
2: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na Plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Autotorino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
8: Kaśka, szef oszalał.
9: Co się stało?
8: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
9: Nie oszalał. On wie.
8: Co wie?
9: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
10: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

Dziś i pochmurne momenty, i deszczowe momenty, i rozpogodzenia, więc cały pakiet pogodowych możliwości. Jak wyglądają kolejne dni? Jak prognozują?

Ją specy od Meteo. No cóż, na pogodowych mapach widać sporo chmur jutro. 12-13 stopni to jest maks. Jeżeli nawet pojawią się przejaśnienia, to na krótko. Wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami nieco silniej. W piątek trochę więcej szans na przejaśnienia, ale to rano, bo później znów to chmury przejmą. Stary i tak do 15:00 kres.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć na to jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Kawał solidnego house'u, grupa Enatra, także 54 Ultra, Talk to You. 4 minuty zostało do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie co nie miara, a nie nieco miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć.
0: Pa.
2: Reklama. Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
7: Gotowy.
6: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
7: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
6: I to jest doskonała odpowiedź.
8: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
9: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max z Warszawa, to pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Dbamy o to, by nasi słuchacze byli najlepiej poinformowani. W Warszawie nocna prohibicja zdaje egzamin. Słuchajcie, stołeczny ratusz właśnie podał liczby dotyczące interwencji służb po pierwszych 3 miesiącach. Przemek Mzyk.
1: W stolicy jest bezpieczniej, a służby mają mniej pracy. Warszawa podsumowała pierwsze 3 miesiące nocnego zakazu handlu alkoholem i liczby mówią same za siebie. Policyjne interwencje za picie pod chmurką spadły o blisko 9%, a liczba łamanych zakazów aż o 15%. Największy spokój widać w okolicach sklepów całodobowych, gdzie wcześniej najczęściej dochodziło do nocnych awantur. Co ważne, przedsiębiorcy nie bankrutują. W stolicy działa wciąż niemal 6 tysięcy punktów z wyskokowymi trunkami na sprzedaż.
0: Tyle od naszego reportera. W październiku śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone obecnie przez Śląski Wydział Prokuratury.
2: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
0: Mówił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Słuchacie RMF Max.
0: 2,5 miliona litrów wody z miejskich basenów dostało drugie życie. Bezpieczna dla środowiska woda posłużyła do umycia dróg i torowisk.
4: Te wakacje wodą podzieliły się m.in. basen na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, Park Wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflacji. Dużym wsparciem są ochotnicze straże pożarne, które dostarczają i obsługują pompy konieczne do transportu wody z basenu do pojazdów służb oczyszczania. Przez 7 lat trwania akcji łącznie drugie życie zyskało aż 16,5 miliona litrów wody, które zapełniły około 1500 pojazdów służb oczyszczania miasta.
0: Mówiła nam Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Park Świętokrzyski ma stać się ogrodem światła. To będzie aranżacja inspirowana naturą. Będziemy podziwiać 50-metrową interaktywną alejkę, gdzie obrazy na nawierzchni zmieniają się pod wpływem przechodniów. Aranżacja ma wystartować już w połowie października. W stołecznym zoo mają nowych lokatorów. Urodziły się tam 3 irbisy śnieżne. To Sati, Szapur i Shisha. Kociaki ważą od 4 do 4,5 kg. Możliwe, że młode irbisy, a pojawią się na wybiegu za około miesiąc. Termin pierwszego wyjścia zostanie jednak dostosowany do ich zdrowia i bezpieczeństwa. Na razie zwierzaki muszą zostać wyszczepione, małe panterki śnieżne są obecnie przed drugim szczepieniem. No a my do tego tematu na pewno jeszcze nie raz będziemy wracać na naszej antenie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
0: Średnio nam się prezentują na razie te pogodowe mapy. Czekamy cały czas na poprawę pogody. Specy od Meteo prognozują na jutro tak maksymalnie 13-14 stopni. No i na niebie głównie chmury. Chociaż te chmury będą momentami robiły trochę luzu na przejaśnienia, ale na czyste niebo to się raczej nie nastawiajmy. Natomiast solidnych opadów deszczu z tego nie będzie. Wiatr ma wiać umiarkowanie. Chwilami też będzie przybierał na sile. Biometr nie będzie korzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, a kończymy, gdy już ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

Kolejny numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się, jak co roku, rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

0: ulubione hity z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, For to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj, już po godzinie 20. Możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest tu trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
13: Gotowy.
12: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
13: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
12: I to jest doskonała odpowiedź.
14: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
15: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: I po reklamie.

Tylko proszę mi tutaj nie puśnijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet. Czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet. Zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach.

0: przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Nasza uwaga skoncentrowana jest na razie na wartościach na termometrach, bo jest naprawdę dużo chłodniej niż ostatnio. No trzeba już niestety ubierać kurtki, jakieś cieplejsze bluzy. Na termometrach maksymalnie jutro tak 13-14 stopni. Wiatr może trochę jeszcze obniżać te wartości, bo omawiać umiarkowanie chwilami też powieje nieco silniej. A jeśli chodzi o słońce, ono może się pojawić, ale na krótko, naprawdę na krótko, więcej będzie chmur. No i tak też prezentuje nam się podobnie piątek.

0: Liwka i jej ostatnie nowości w RMF Max. Czy są ze mną fani Karol G? Spoko, spoko. Będzie dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands. A czy są fani klubowych bitów i muzyki Adriatic? No to dla was też będzie coś ekstra. Kolejne wydanie startuje dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Część koncertów w warszawskiej Hydrozagadce już się rozpoczęła, ale część wydarzeń dopiero przed nami. Zobaczmy, co jeszcze w środowy wieczór możemy robić w stolicy. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Clave na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od Barki Kaskada. Tam za moment zaprezentuje się zespół Klawa, który wraca na scenę. Początek koncertu punktualnie o godzinie 20. Z kolei o tej samej porze, ale w klubie komediowym Przesuń w prawo albo ginie. Sketch show, w którym zobaczymy, jak to jest szukać miłości i relacji w coraz bardziej skomplikowanych i bardzo polaryzującym się świecie. Początek, godzina 20 także. Na tym jednak nie koniec improwizowanych historii. Dzisiaj w ramach otwartego mikrofonu Bartek Zalewski na scenie klubu Baza. Jeżeli macie ochotę na stand-up troszeczkę inny niż wszystkie, wpadajcie także od godziny 20. No i jeszcze na koniec trochę rockowego, gitarowego grania od zespołu Węże, który dzisiaj od 20.30 na scenie także, ale warszawskiej Hydrozagadki.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Ogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów Tryfana, rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Mary Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
4: Max. 10. Numer 10.

0: Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G, Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Hot Bands rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9, od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich prima donna.
1: RMF Max 9, numer 9.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, tak trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: Little Beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cobb Benz w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
1: I po reklamie.
14: RMF Max.
8: RMF Max Warszawa.

Czy jego muzyce można zapomnieć o całym świecie, o wszystkich stresach, prawda? Sony Fodera i Becky Hill tutaj na mikrofonie w nowości Say Something. Mega nuta, która czeka na debiut, może jutro, rmfmax.pl. Teraz pytanie, kto w wakacje widział gdzieś na żywo Oskarka? Jakiego Oskarka? No Cymsa, był także na naszych imprezach Latormaxa i otwiera dzisiaj pierwszą piątkę. Oskar Cyms, bez końca.

Self-aware wersja Tempo City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów. Jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

0: Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już czwartkowo jedynka na liście Hot Bands przed startem weekendu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na swoich faworytów na rmfmax.pl. Nowe wydanie jutro od 20, a my słyszymy się już o godzinie 18 w czwartek. Przemek Grabowski, cześć! Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny!
12: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max Warszawa.
1: A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
2: Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.